0: Fajn Rádio.
1: Okay, ready?
2: Fajn Rádio Instagram, Fajn Rádio TikTok. Fajn Rádio Instagram a Fajn Rádio TikTok. Instagram, TikTok, Instagram, TikTok. Jsme všude. A jsme boží.
3: Duh.
2: Hledej Fajn Rádio. Turn it up, turn it up.

0: Fajn Rádio. What up? Fajn Rádio. Fajn Rádio.
1: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.